Chifo cha muzanyi Maxidoma, nebaleta Msai Mutokopre, chifo cha Ben White, nebaleta Fabio Vira, chifo cha Kayavis, nebaleta Salomon, chifo cha Max Muskura, Gabriel Magarez, na ingira mchifo cha muzanyi aitwa Piri Kapi. Atena walese da chikana mkwago. Half time kase wedu na ganti ya muje muje. Wabiuma, muliwa, yangu wa gwe. Wawe. Kizori sinamu je unaleta mu Gabriel Martinelli. Victor Yukare zinamu je unaleta Gabriel Jesus. Agati abade ya kagira Musaimu Tokopri na yena aruwala. Abade ya kagira mucha Ben White. Nina mje unaleta Julien. Siti imba niba mita Julien. Naleta Musaimu Tokubaita Ibrahim. Mchifocha Lewisi Sikeri. Alizabara Goro Kipa na mje mudachika yinkaga Mwebiri. Naleta Tori yabade kone kutimi ya Lidiz. Aitibu Annie Stephanie Mez.